Znowu zdenerwowałaś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane. Przyzwoicie.

przypomina te łatwe warunki, jakby to była moja wina, że się urodził w Polsce. Że w dzieciństwie latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy.